pozytywne uwody, czy wiem zmers, czy wiem zmers. Nie znam ona de policji, zawsze w łukawach policji, zbrosu swój mundier, zbrosu swój mundier. Zbrosu mundier się śli, barwa wraca na kośki, sam po